deɛ ne nipa nsɛm ayɛ mo sɛ ne wɔne ne woto awura me soɔ no wɔse ade nyinaa de boa wɔ nawia wɔyie na sɛ wode wo haw wamanneɛ bɛto asafeɛ wɔ anim a ka wo ne bɛdae na ɛna nɔpɛɛ mekae kyerɛ wo prɛprɛ sɛ wɔhaw ne bɛfiri hɔ woka kyerɛ no so do no a wɔte awurade yesu kristo din ne deɛ no ɔma wo tome sɛ wonyankɔ baba wonyame bɛi sɔle sɔle sɔle ne deadeɛ